0: Affa.
1: Poi.
0: Cześć, no bo przepraszam, myśli.
1: Six 0 5 0 4 4 5 6 0 4 4 5 6 time of call 10:21.
0: What's the last five?
1: 0 4 4 5 6 0 4 4 5 6 time of call 10:21.